0: z kolegą Tomaszem są we stoku, tylko następna właśnie przerwa.
1: I więc tak
0: działa. No więc mnie gnąłem we w ostatniej chwili wydostawałem się ze stąd bez okna.
1: Dlaczego przez to?
0: Bo znajdowałem się właśnie na bliżej okna, a niesłychanie musiałem spieszyć.
2: You are listening to the World Music Mix, celebrating a half century of freedom sounds from the African diaspora and beyond on WOOC 105.3 FM Troy. Listen online, find the names of songs you are hearing, and learn how to find them at www.majorsanctuary.org.